0: večerna Radio 1 80-a.
1: I najboljše tvoji, party piece.
0: Tvoji najljubši hiti. Penso con sueño para sido.